0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraków, Kraków, Kraków.
3: Rok, rok. Rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s polskim rokom. Rok s Poljaki.
4: Let's record.

0: reklamowy.
1: Kontrakty medialne, reklamy na zdrowie.
0: Każda sekunda twojej twarzy na antenie.
1: Pytali się o ciebie, jeszcze jesteś w cenie.
0: Kolejny towar z twoim wizerunkiem.
1: Zabawki dla dzieci trafiają na pół.
0: Menadżer mówi, że masz dobre branie.
1: Na bankiecie wieczorem pewnie znowu.

0: That's good.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraków, Kraków, Kraków.
3: Rok, rok. Rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s poljskim rokom. Rok s Poljaki.